akumaya banana akumaya seku akumaya banana akumaya moren akumaya banana akumaya seku akumaya.